0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Zwei Coolies hatten auf der Straße eine hitzige Auseinandersetzung. Schnell sammelte sich ein Kreis von Neugierigen. Ein englischer Tourist sagte zu seinem chinesischen Begleiter: Die beiden werden bestimmt bald handgreiflich. Das glaube ich nicht, antwortete der Chinese. Denn derjenige, der zuerst schlägt, gibt zu, dass ihm die Argumente ausgegangen sind.
2: Und auf Polnisch. Dwaj chińscy robotnicy prowadzili na ulicy gorącą dyskusję. Szybko zebrało się koło ciekawskich. Angielski turysta powiedział do swojego chińskiego przewodnika: Między tymi dwoma dojdzie zaraz do bójki. Nie sądzę, odpowiedział Chińczyk, gdyż ten, który pierwszy uderzy, przyzna, że nie ma więcej argumentów.